Active Streamech. Čo praví je, trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.